0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we środę 8 lipca na antenie LRT Klasyka. Trwają przygotowania do rozpoczęcia pracy nowego litewskiego rządu. Jak opowiedzieć historię, by była jednocześnie wierna faktom i interesująca dla współczesnego widza? W drugiej części rozmowy z Piotrem Kornobisem, scenarzystą i reżyserem filmu dokumentalnego Rzeczpospolita – Koniec i początek, rozmawiamy o bezcennych zabytkach, kulisach powstawania filmu i przyszłości dokumentów historycznych. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Kandydaci na ministrów spotykają się z parlamentarzystami, przedstawiając swoje priorytety i odpowiadając na pytania posłów. Dzisiaj rano z opozycyjną frakcją konserwatystów rozmawiał dezygnowany minister zdrowia Linas Kukuraitis, który przedstawił swoją wizję funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Jednym z głównych tematów spotkania była profilaktyka zdrowotna. Była premier Ingrida Szymonite zwróciła uwagę, że w programach profilaktycznych wciąż uczestniczy zbyt mało kobiet i zapytała przyszłego ministra, jakie miejsce działania zapobiegające chorobom zajmują na jego liście priorytetów. Linas Kukuraitis zapewnił, że rozwój profilaktyki będzie jednym z najważniejszych kierunków jego polityki, ponieważ skuteczna prewencja może ograniczyć liczbę zachorowań i odciążyć system ochrony zdrowia. Posłowie pytali również o jeden z największych problemów litewskiej służby zdrowia – długie kolejki do lekarzy specjalistów i na badania. Kandydat na ministra zapowiedział, że stawia sobie ambitny cel – w ciągu 2 lat skrócić czas oczekiwania na wizyty i świadczenia medyczne o co najmniej 30%. Jak podkreślił, osiągnięcie tego będzie wymagało zarówno lepszej organizacji pracy placówek medycznych, jak i skuteczniejszego wykorzystania dostępnych zasobów kadrowych oraz finansowych. Śledczy badający tragiczny wypadek, do którego doszło w sobotę nad ranem w wileńskiej dzielnicy Żyrmuny, poinformowali o ważnym postępie w sprawie. Udało się ustalić samochód, który według wstępnych ustaleń mógł brać udział w nielegalnym wyścigu z BMW uczestniczącym w katastrofie. Teraz prokuratura i policja analizują zebrane dowody, aby zdecydować, czy kierowcy tego pojazdu zostaną postawione zarzuty. Przypominamy, że do tragedii doszło, gdy prowadzone przez nietrzeźwą 19-latkę BMW uderzyło w słup i stanęło w płomieniach. Kierująca przeżyła wypadek, jednak życie straciło 2 pasażerów – młoda kobieta i młody mężczyzna. Już wcześniej, po przeanalizowaniu nagrań z miejskiego monitoringu, funkcjonariusze przypuszczali, że tuż przed wypadkiem mogło dojść do nielegalnego wyścigu ulicznego, a drugi samochód oddalił się z miejsca zderzenia. Jak informuje portal lrt.lt, śledczy potwierdzili już, że udało się zidentyfikować pojazd, który mógł uczestniczyć w tym zderzeniu. Na obecnym etapie nie ujawniono jednak nowych szczegółów dotyczących okoliczności wypadku ani tożsamości kierowcy. W ramach prowadzonego postępowania zostanie ocenione, czy zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przedstawienie mu zarzutów. Przenosimy się za granicę. Podczas trwającego w Ankarze szczytu NATO jednym z tematów pozostają także relacje między Stanami Zjednoczonymi a Danią w sprawie Grenlandii. Premier Danii Mette Frederiksen po raz kolejny podkreśliła, że stanowisko Kopenhagi pozostaje niezmienne. Grenlandia nie jest na sprzedaż i jej przyszłość nie podlega negocjacjom. To odpowiedź na kolejne wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który ponownie wyraził przekonanie, że strategicznie położona wyspa powinna znaleźć się pod kontrolą Stanów Zjednoczonych. Trump uważa, że Grenlandia ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i interesów USA w Arktyce. Duńskie władze konsekwentnie odrzucają jednak takie sugestie, podkreślając, że Grenlandia jest autonomicznym terytorium Królestwa Danii, a o swojej przyszłości decydują przede wszystkim sami jej mieszkańcy. Spór o Grenlandię trwa od początku roku. W styczniu Donald Trump wywołał międzynarodowe kontrowersje, sugerując, że Stany Zjednoczone mogłyby przejąć kontrolę nad wyspą nawet przy użyciu siły militarnej. Później wycofał się z tej retoryki, jednak nie zrezygnował z deklarowanego celu zwiększenia amerykańskich wpływów na Grenlandii. Wypowiedzi obu stron pokazują, że kwestia Arktyki i rywalizacji o jej strategiczne znaczenie pozostaje jednym z ważniejszych tematów w relacjach transatlantyckich. Sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie się zaostrza. Iran poinformował dzisiaj rano o przeprowadzeniu nowych ataków rakietowych i z użyciem dronów na Bahrein oraz Kuwejt. Jednocześnie władze w Teheranie ogłosiły, że podpisane wcześniej memorandum dotyczące zawieszenia broni ze Stanami Zjednoczonymi przestało obowiązywać. W Bahreinie alarm przeciwlotniczy ogłoszono już trzeci raz w ciągu zaledwie kilku godzin. Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że porozumienie utraciło ważność w związku z kolejnymi amerykańskimi uderzeniami na cele w Iranie. Decyzją Waszyngtonu o przywróceniu sankcji na eksport irańskiej ropy oraz trwającymi izraelskimi atakami na cele w Libanie. Zdaniem Teheranu działania te przekreśliły podstawy wcześniejszych ustaleń i uniemożliwiają dalsze przestrzeganie zawartego memorandum. Tymczasem Stany Zjednoczone poinformowały, że w nocy przeprowadziły serię uderzeń na około 80 celów wojskowych w Iranie. Według Centralnego Dowództwa USA zniszczono elementy infrastruktury militarnej oraz jednostki patrolowe operujące w rejonie cieśniny Ormus. Waszyngton podkreśla, że ataki były odpowiedzią na wcześniejsze ostrzelanie przez Iran tankowców próbujących przepłynąć przez strategiczny szlak morski. Najnowsza eskalacja rodzi obawy o dalszy rozwój konfliktu i bezpieczeństwo żeglugi w jednym z najważniejszych punktów światowego handlu ropą naftową. Przed rozpoczynającym się szczytem NATO w Ankarze minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski ostrzegł, że Rosja może próbować zdestabilizować sytuację w regionie poprzez działania prowokacyjne. W rozmowie z amerykańską telewizją CNN podkreślił jednak, że obecnie Moskwa nie dysponuje wystarczającym potencjałem militarnym, by przeprowadzić pełnoskalowy atak na państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji Rosja może sięgnąć po inne metody. Sikorski wskazał na możliwość przeprowadzenia prowokacji z wykorzystaniem dronów oraz operacji pod fałszywą flagą. Taki scenariusz miałby polegać na upozorowaniu się ataku, a następnie przedstawieniu go jako rzekomej agresji ze strony NATO, co mogłoby posłużyć Kremlowi jako pretekst do eskalacji napięcia. Minister zaznaczył również, że dopóki Ukraina skutecznie broni się przed rosyjską agresją, Władimir Putin nie jest w stanie otworzyć kolejnego frontu przeciwko państwom bałtyckim czy innym członkom sojuszu. Wypowiedź Radosława Sikorskiego wpisuje się w szerszy kontekst rosnących obaw o bezpieczeństwo w Europie. Kilka dni wcześniej premier Donald Tusk poinformował, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze zagrożeń po doniesieniach o amerykańskich ostrzeżeniach dotyczących możliwej rosyjskiej prowokacji na wschodniej flance NATO. Sikorski przypomniał, że Rosja już wcześniej wykorzystywała podobne działania jako pretekst do rozpoczynania konfliktów. Jak podkreślił, otwarte informowanie o takich zagrożeniach może działać odstraszająco i zmniejszyć ryzyko realizacji podobnych planów przez Kreml. Oryginał Konstytucji 3 maja, słynna rolka sztokholmska czy unikatowe dokumenty i dzieła sztuki na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Właśnie one stały się jednymi z bohaterów filmu Rzeczpospolita – Koniec i Początek. Jak zdobywa się dostęp do takich skarbów? Czy współczesny dokument historyczny może obyć się bez widowiskowych rekonstrukcji? A może przyszłość opowiadania o historii należy do sztucznej inteligencji? W drugiej części rozmowy z Piotrem Kornobisem pytaliśmy o kulisy realizacji filmu, największe wyzwania twórcze oraz o to, dlaczego autentyczne miejsca, dokumenty i dzieła sztuki potrafią opowiedzieć historię lepiej niż najbardziej efektowne inscenizacje. A czy podczas realizacji filmu było jakieś odkrycie historyczne lub rozmowa z ekspertem, która całkowicie zmieniła Pana sposób patrzenia na dzieje Rzeczpospolitej?
3: Ciężko mówić o jakimś takim odkryciu. Rzeczywiście było tak, że dużo rzeczy mi się poustawiało w głowie i to był raczej taki proces zajmowania pewnych właściwych miejsc w takim ciągu przyczynowo-skutkowym. Ale największą, jakbym miał powiedzieć, najważniejszą rzecz, której się nauczyłem podczas pracy nad tym filmem, to jest zrozumienie, dla mnie było to zrozumienie, dlaczego w Polsce, czy w Rzeczypospolitej, dlaczego w Rzeczypospolitej musiały powstać folwarki. To znaczy, dlaczego najważniejsza dla przemian demokratycznych, tej wczesnej demokracji, czy demokracji szlacheckiej, warstwa musiała, zgodnie z logiką procesów gospodarczych, ustąpić wielkiej własności ziemskiej. Zrozumiałem to w momencie, w którym tak naprawdę myśmy robili zdjęcia i dyskutowaliśmy sobie o rynku pracy. Razem z różnymi moimi rozmówcami. I wspólnie żeśmy doszli do wniosku, może nie wspólnie, to nie było tak, że każdy się ze mną zgodził, ale to była treść tych rozmów, że rzeczywiście w logice zbiorów żniw, konkretnych gatunków, czyli zbóż, jest taki moment, kiedy masz wybór. Albo pracujesz u kogoś, albo pracujesz na swoim. Wolni chłopi albo mali szlachcice, którzy mają swoje gospodarstwa, byli potrzebni tej wielkiej własności do tego, żeby obrabiać ich pola. To był wybór. Albo oni idą do siebie pracować, albo pracują w folwarku. Te dwie rzeczywistości, małego rolnika, powiedzmy drobnego, i rolnika, który myśli tysiącami hektarów, one do siebie nie przystawały, bo nie było maszyn, które pomogłyby jednym albo drugim. Dzisiaj większość rolników w mojej wsi, znaczy wszyscy rolnicy mają ciągniki i obrabiają swoje pola praktycznie w ramach jednej rodziny. To wymagało gigantycznych nakładów pracy bardzo wielu ludzi. I żeśmy tak właśnie sobie dywagowali z profesorami historii, po prostu rozmawiali sobie wspólnie. I gdzieś tam w pewnym momencie to mi zaświtało, że no oczywiście w tym kluczowym momencie zbiorów, od których zależała właśnie kondycja finansowa magnatów, oni musieli doprowadzić do sytuacji, że ci ludzie przyjdą pracować u nich. Przyjdą albo po prostu będą w tym kluczowym momencie tylko dla nich, nie? Że nie będzie konkurencji w myśleniu, czy powinni iść do siebie, czy do nich. I to była taka rzecz tragiczna tak naprawdę, która mnie uderzyła strasznie, bo wtedy to zrozumiałem. Nie będąc ze wsi, po prostu nie rozumiałem tego, bo pewnie dla ludzi ze wsi to jest naturalne. I wtedy zrozumiałem też, że rewolucja przemysłowa mogła przeciąć ten węzeł. To znaczy, że w sytuacji, w której maszyny na wsi uwalniają gigantyczną ilość rąk do pracy, która może pójść do miasta, może pójść do usług, do handlu, tak może wyemigrować, to wtedy zaczynają się dziać rzeczy, których dziećmi jesteśmy, znaczy te wydarzenia, te procesy, które doprowadziły do tego, co mamy dziś, nie? Dopiero wtedy, wcześniej, kiedy tych maszyn nie było, kiedy w pewnym konkretnym momencie zbiorów, bo zaraz, jeżeli nie zrobimy tego w danym tygodniu, no to stracimy zbiory, coś, na co pracowaliśmy przez cały rok, stracimy to, więc stawka jest bardzo wysoka, my musimy wszystkie ręce na pokład i nie ma wtedy dyskusji, że ty robisz coś u siebie, nie, masz być u mnie, mówił ten wielki pan feudalny, nie? I wtedy to zrozumiałem i to było dla mnie jak uderzenie młotem. To nie była kwestia nawet ich chciwości, znaczy była, no, tylko oni mieli swój interes i to było albo-albo. Maszyny, czyli rewolucja przemysłowa i zaprzęgnięcie w ten proces ropy naftowej, w sensie paliwa, które było w stanie te maszyny, te nasze Ursusy, John Deere napędzić, korzystanie z paliw kopalnych uwolniło gigantyczną rzeszę ludzi, która mogła zasilić miasta, co z kolei doprowadziło do kolejnych przełomów. I dzisiaj jesteśmy w przededniu rewolucji AI, która uwolni znowu gigantyczną ilość ludzi, którzy zamiast pracować w korpo x godzin, znowu będą mogli zająć się czymś innym. Na początku nie będą chcieli tego robić. Na początku będą tak jak ludyści, będą niszczyć te maszyny, wysadzać w powietrze centra obsługi danych, protestować. Ale z czasem będzie dokładnie tak jak z silnikiem, to znaczy po prostu zaczniemy współpracować ze sztuczną inteligencją i ci ludzie znowu zasilą jakąś gałąź gospodarki, której nawet dzisiaj inaczej nie wyobrażamy. No, jak XVIII-wieczny chłop mógł sobie wyobrazić, że jego prawnuk będzie inżynierem lotnictwa i będzie projektował helikoptery albo samoloty, albo drony, nie? To jest dokładnie ten sam przeskok. Ta zmiana potrzeb uwiązania pewnej części społeczeństwa, demografii, pracy na wsi spowodowała jakby bardzo wiele fantastycznych, przerażających też, ale drastycznych zmian w naszym środowisku. Więc tak, to mnie wtedy rzeczywiście, to nie było odkrycie, to była raczej taka, że o kurczę, to dlatego, nie? To jest oczywiście uproszczenie, to jest wielki nawias, to żadna epifania, to raczej taki po prostu dość ogólny wniosek, ale to mi pozwoliło zrozumieć, jakbym miał wytłumaczyć swojemu dziecku, ej, to poszło nie tak. Gdyby tak sprawdzić, dlaczego Rzeczpospolita upadła? No to oczywiście mogę mieć też długą wersję czy krótką wersję. No w ramach krótkiej wersji to właśnie przywiązanie do pewnego modelu gospodarowania, który okazał się być nieefektywny, a właściwie nie był w stanie konkurować innymi modelami gospodarowania naszych sąsiadów, który to model gospodarowania naszych sąsiadów był oparty na kradzieży, znaczy na zagarnianiu ludzi, ziemi, mocy przerobowych, po prostu kradzieży tychże poprzez zajmowanie wielkich obszarów wraz z ludźmi na nich, nie? Elit przy okazji. To jakby widzimy nadal w XXI wieku, takie rzeczy się zdarzają. Mamy współczesną kolonizację albo jej próby przynajmniej i reakcję na tą próbę kolonizacji, prawda?
2: W dokumencie pokazane są oryginalne dzieła sztuki i dokumenty, których na co dzień nie można oglądać. A jak trudne było zdobycie dostępu do tych zbiorów i które z nich uważa pan za najcenniejsze z punktu widzenia opowiadanej historii?
3: Myślę, że rolka sztokholmska. To jest przepiękny, po prostu przepiękny obiekt, który jakbym był wszechwładnym mocarzem od kultury.

0: kultury to bym zrobił osobne muzeum, albo przynajmniej osobną salę w jakimś muzeum. Tylko o tym tego nie można pokazywać, chyba ze względów konserwatorskich, ale jest to niesamowity obiekt kultury. Pokazany jest, no po prostu, splendor to jest małe słowo. To jest ten rozmach, jakbym miał pokazać, czym była Rzeczpospolita Obojga Narodów, swojej takiej najbardziej, pewnie już gdzieś tam politycznie schyłkowy, ale gdzieś tam właśnie jeden obraz, który miałbym to pokazać, to właśnie pokazałbym rolkę Sztokholm. To niesamowite wrażenie robi. Podobnie oczywiście jak w ogóle dokumenty z tego czasu. Konstytucja 3 maja to samo. To jaki to jest dokument. To, że to faktycznie istnieje. Zresztą to ja tego nie wymyśliłem, w sensie to nie było żadne nasze odkrycie. Ja byłem świadkiem tego, kiedy oryginał Konstytucji 3 maja wystawiony w warszawskiej Kordegardzie na Krakowskim Przedmieściu wyciągnął dokument. To nie jest... Nawet to nie jest dzieło sztuki, to nie jest jakiś film, a tam się kolejki ustawiały ludzi, którzy chcieli zobaczyć kawałek swojej historii, no tym bardziej, że jest to nas jako dziedziców Rzeczpospolitej Obojga Narodów, bo tam pewnie mogłyby się ustawiać kolejki całej Europy Środkowej, bo to jest nasze wspólne dziedzictwo, nie? Mnie się marzy, jak kiedyś będzie pokój i będzie można to zrobić, to taka rejza tej Konstytucji 3 maja, razem ze wszystkimi uniami na przykład, we wszystkich stolicach od Tallina po Kiszyniów, to powinno się znaleźć i tam będą tłumy. Dlatego, że to jest niesamowite, jak ludzie chcą zobaczyć, chcą dotknąć, chcą pokazać dzieciom, zobacz. O to wszystko chodziło, nie? Były momenty w naszej historii, gdzie byliśmy absolutnie, bo my robiliśmy, to my mieliśmy sprawczość, nie? To my byliśmy tym duchem czasów, a inni patrzyli na nas z rozjawionymi gębami i potrafimy to zrobić. Między Niemnem, Wisłą, a Dniestrem. To my, nasi profesorowie, nasze elity, których wydała ta ziemia, nie? Nie mówiące w innym języku, tylko w naszym. Albo mówiące w kilku, tak jak elity Wielkiego Księstwa. I myśmy to wymyślili, przefiltrowaliśmy jakieś prądy umysłowe czy pomysły polityczne przez naszą wrażliwość, udoskonaliśmy to o nasze potrzeby i to, żeśmy spisali, to jest. To prawda, potem przyszli sąsiedzi, którzy stwierdzili, że to nie, to jest wasza tajna broń, no nie możecie tego, to nie może tak być, że to tak sobie... używacie tajnej broni, nie. Zapłacimy takim, którzy zrobią, żebyście tego nie używali. No ale to jest, to przetrwało, nie? Jeszcze sama historia tych dokumentów, ocalałych z pożogi Warszawy, kolejnej próby zakopania tego dziedzictwa, spalenia go, wysadzenia w powietrze. My jesteśmy teraz w przededniu odbudowy Pałacu Saskiego, na przykład. Wyobrażam sobie, że gdybyśmy stworzyli nawet czasową wystawę tych wielkich dokumentów tego naszego środkowoeuropejskiego sąsiedztwa, to tam przyjeżdżałyby wycieczki szkolne ze wszystkich zakątków dawnej Rzeczypospolitej. Nie w duchu jakiejś hegemonii polskiej czy litewskiej, tylko właśnie, żeby zobaczyć, że ludzie stąd potrafią robić rzeczy niesamowite, nie? I to robią od zawsze, niezależnie od trudności. To jest super. Więc tak, te dokumenty robią niesamowite wrażenie. To są piękne rzeczy, ale jak jeszcze do tego dochodzi świadomość, co jest za tym, jaka ilość pracy, dyskusji, sporów, ale też zgody, coś wspaniałego.
1: A jest pan zarówno scenarzystą i reżyserem filmu. A co było większym wyzwaniem? Znalezienie właściwego klucza interpretacyjnego czy przełożenie go na język obrazu?
0: No, przyznam szczerze, że ja jestem zawsze bardziej scenarzystą niż reżyserem. Mam fantastyczny zespół i genialnego montażystę Piotrka Krygla, który jest absolwentem historii zresztą. I mam szczęście pracować z ludźmi, którzy podobnie jak ja mają do historii jako do nauki. Znaczy czujemy się, mamy wielką przyjemność bycia popularyzatorami historii. I tutaj ta część reżyserska była dla mnie, ona jest jakby, kiedy już raz zgodzimy się w zespole i za przeproszeniem z klientem, który już akceptuje, że pewne wątki są istotne, to potem opowiadanie o tym to są i rozmowy w ogóle, to jest rzecz, która przychodzi naturalnie. No i oczywiście najważniejsza w tym filmie, no to są najważniejsi w tym filmie są bohaterowie i bohaterki, no, czyli moi rozmówcy i rozmówczynie, bo ja siedzę z rozdziawioną gębą i ich słucham, a to one, studiujący te materie, zarówno jeśli chodzi o poszczególne wycinki historii, jak i nauki, tak jak w tym przypadku nauki przyrodniczej,

0: lotnicze pozwolili, to kontakt z nimi, to dyskusje z nimi, to rozmowy z nimi pozwoliły mi uzyskać te, bo to ich charyzma, to jak opowiadają o swoich działach nauki, to jak potrafią odpowiadać na pytania, to jak potrafią odnieść się do pewnych kwestii, to sprawia, że to się w ogóle daje oglądać, nie? Więc tak naprawdę praca reżysera filmowego to jest pestka, nie? Jak się ma dobry research, dobrych rozmówców i logicznie ułożony scenariusz, to kwota idzie.
1: Jak znaleźć równowagę między rzetelnością historyczną a atrakcyjną formą filmową, żeby dokument nie zmienił się ani w wykład akademicki, ani w widowisko pozbawione głębi?
0: Bardzo dziękuję za to pytanie. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. To jest tak, że ja zdaję sobie sprawę z tego, jak oglądam współczesne dokumenty, ich jest bardzo dużo różnych. To zdaję sobie, jakby ja wiem, o co pani pyta, często tak jest, że to są po prostu ładne obrazki. Zresztą teraz, korzystając ze sztucznej inteligencji, my jesteśmy dzisiaj, kiedy ja zaczynałem pracę jako dokumentalista, jedyną możliwością zilustrowania, miałem dwie możliwości zilustrowania rzeczy, o których mówię. Z jednej strony mogłem pokazać jakieś dzieła sztuki z okresu, mogłem też pokazać dzieła sztuki późniejsze. Staramy się tego unikać, bo to jednak zawsze są interpretacje. No ale powiedzmy, tak jak w przypadku filmów, nie? No, jak pokazuje Potop, no to wiadomo, że Hoffman nakręcił go w latach 70. XX wieku. Jedna rzecz, która tam na pewno jeszcze jest autentyczna albo bliska autentyzmowi, to zresztą widać we wszystkich filmach powojennych, to jest praca z końmi. To jak są, bo wtedy jeszcze żyli ludzie, którzy pracowali albo walczyli w gigantycznych formacjach, które z całym szacunkiem dla współczesnych rekonstruktorów są nie do osiągnięcia, bo nie ma takich stad, nie? Na przykład. Mhm. Ale to dywagacja i dygresja. Więc są wczesne dzieła kultury, które gdzieś tam mają w sobie duży ładunek prawdy, taką właśnie autentyczność. To jest pierwszy kierunek, w którym można iść. Drugi kierunek to są oczywiście rekonstrukcje. No i z tymi rekonstrukcjami zazwyczaj jest problem, gdy zrobiliśmy taki spot o bitwie pod Grunwaldem i mieliśmy bardzo mało pieniędzy. Daliśmy, że to jest bitwa pod Grunwaldem, a właściwie mieliśmy trzy konia. To była bitwa konna. Generalnie wszyscy tam się bili, no to się bili na koniach. Nie wiem, jakby zdania co do tego, jakie to były konie, są też podzielone. Jedni mówią to, to innego. Generalnie te konie są trochę inaczej niż te współczesne wierzchowce. Nieważne. Ale generalnie jeszcze mieliśmy trzy konie. Mieliśmy zadanie, co zrobić. Mieliśmy rekonstruktorów, bardzo fajnych. Mieliśmy zadanie, co zrobić, żeby nie oszukać, no bo że to była bitwa piesza. No więc kazaliśmy tym rekonstruktorom iść w długim rzędzie, żeśmy te konie multiplikowali. I tak tych koni było za mało. I tak internauci nam spuścili łomot, mówiąc, że aha, fajnie. Fajna, zrobiliśmy taką scenę, że niby idą na tą bitwę, nie? Ale i tak przewaga, tam było więcej pieszych niż konnych i wiadomo, że tam nie wyszło tak, jakbyśmy chcieli. Bo żeby odtworzyć niesamowitą gęstość wojska Jagieły idącego przez Dąbrówno w drodze na Grunwald, no to musielibyśmy mieć milionowe ten. Dzisiaj wchodzimy w erę AI i zrobienie bardzo wysokiej jakości, na razie jeszcze koni nie, ale chociaż portretów ludzi z epoki ze świadomością tego, jak wyglądały ówczesne stroje, to jest rzecz, która się będzie działo i będziemy mieli coraz lepszy dzięki zespoleniu współpracy AI z pracami historyków i archeologów, będziemy mieli w dokumentach historycznych szansę naprawdę na bardzo szczegółowe, wysublimowane wejście w świat materialny. I to jest rzecz, na którą się bardzo cieszę. Rola historyków, archeologów, muzealników i muzealniczek w tworzeniu tych filmów będzie jeszcze większa, bo to oni dzisiaj są, one i oni mają dostęp do rzeczy, które się zachowały. To będzie przetwarzane przez sztuczną inteligencję, łączone z materiałami, z instrumentami filmowymi, i sztuczna inteligencja będzie generowała obrazy, które faktycznie będą oddawały życie, bo tak jak byśmy dzisiaj filmowali życie na ulicy, to będzie już za chwilę. To jest piękne. To, o co pani pyta, myślę, że marzeniem bardzo wielu twórców, jak ktoś się spyta, o czym marzysz tam, trzy życzenia, no to po tych dwóch pierwszych, które są pewnie tam, każdy ma jakieś inne, no to trzecie będzie takie, chciałbym przez godzinę być w danym miejscu w mojej ulubionej epoce historycznej i po prostu zobaczyć, faktycznie poczuć tą epokę, nie? To, o co pani pyta, mam wrażenie, to jest takie, czy my nie oszukujemy naszego widza, pokazując im coś, co jest półproduktem, właśnie takim jakimś atrakcyjnym, nie mającym wiele wspólnego z rzeczywistością, którego oszukuje, nie? Co jest takim tanim zapychaczem wizualnym. A z drugiej strony jest ten wykład, który to wykład, wiadomo, my się nie potrafimy skupić już dzisiaj. Dla mnie na przykład to tempo wykładu historycznego jest spoko. Pamiętam czasów takiej tej pierwszej TVP po przemianach, gdzie uwielbiałem tego typu długie, lejące się powoli dokumenty z doskonałą narracją Krystyny Czubówny, które w niespieszny sposób pokazywały świat. I ja chciałem zrobić dokładnie taki dokument w takim tempie, który byłby operował solidną narracją podaną ładnym językiem, litewskim, ukraińskim, polskim. Tą narracją, która ma w sobie energię, to jest z jednej strony, czyli to jakby nadwarstwie dźwięku, a z drugiej strony pokazać obrazy, które będą miały w sobie prawdę. Nie chciałem pokazywać rekonstrukcji historycznej. Po pierwsze dlatego, że mnie nie było na nią stać na takim poziomie, na jakim bym sobie życzył, żeby ona funkcjonowała. A po drugie, wydaje mi się, że mamy, pomimo gigantycznych zniszczeń i stanu, w jakim spadkanka dziedzictwa całej Europie Środkowej przetrwała XX wiek, no to nadal są takie miejsca, których żeśmy aktywnie szukali i są takie obiekty, które mają w sobie ten ładunek prawdy. To dokładnie te dokumenty, o których opowiadałem. To dlatego, żeśmy pojechali z jednej strony do Charkowa, z drugiej strony, czyli na wschód, a z drugiej strony aż do Parnawy w Estonii, żeby zobaczyć, jakby co miał pod butami żołnierz armii Przenajświętszej Rzeczypospolitej, kiedy szedł się bić z Rosjanami i ze Szwedami pod jakimś tam zamkiem w Woni, nie? Co to oznacza? I tam rzeczywiście jest troszeczkę inaczej i tam te ślady zostały. Jak pachnie Zatoka Ryska, już nieco bardziej egzotyczne dla Polaków niż Zatoka Gdańska i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jakby to też nam zajęło trochę czasu i było dla nas wielką przyjemnością, żeby te wszystkie miejsca, o których czytamy, kiedy czytamy o historii Rzeczypospolitej, no to żeby je pokazać. Mam nadzieję, że ten gest będzie kontynuowany, że będzie nam dane na przykład zrobić znowu jeździć po Europie, w świecie, śladami polsko-litewskiej, tej rzeczpospolitej historii, już kiedy nastąpi pokój, kiedy będziemy mogli zarówno po Ukrainie, jak i po Rosji, jak i po całej Europie jeździć i opowiadać wspólną, trudną historię. To jest świetnym zadaniem, które doskonale przygotowuje nas do wyzwań współczesności.
1: O filmie dokumentalnym Rzeczpospolita koniec i początek rozmawialiśmy z jego twórcą Piotrem Kornobisem. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Elżbieta, Adriana oraz Prokop przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14:30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!